Tuwala yata libre nese pele kuton na bayina na nosa lokonde le bayina nosa pale yana na mane.

yata le brinde ze ze pele kutona baina na nosa le lokonde le baina nosa bale yana na maneisa.